0: Ej, mi ful radi kuhamo, vsak bo prispeval nekaj receptov in naredili bomo rock'n'roll kuharico.
1: Tako 95 receptov se je nabralo in tudi Mick Jagger je naprimer prispeval svojega za shrimp curry, torej za škampi curry.
0: Ja, okay.
1: Sicer
2: škampi.
1: Bog si ga vedi, kaj vse je, kaj not zmetil, po mojem, ti vprašanje.
0: Sam na koncu vsi hotel še.

klasike. Celo poletje. Ne verjameš? V klopi Rock Radio. Čisti rock.